0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Co ty powiedziałeś?
2: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
1: No to mi chodziło. A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
1: A nie ma tytułu, zobaczymy.

Aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po Friday. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak

0: mi się, jak myśli przy mojej ex. Oby nie, język plączy mi się, jak bla bla bla bla bla.
1: Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi klapki oka. Aha,
2: aha, aha.
1: Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popa.

twoje długie, chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajne stare, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak, przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stację, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza, będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza. Jak

0: spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna i by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na deszcz. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś.

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie dziś low. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Od kiedy wszedłem, nie wiesz o co tam ma. Zakręciłem w głowie, czy za szybko wstałaś. Już przeglądasz moje profilowe, skomentujesz, czy wkleisz dwa ognie. Ty jak gospodarka lub influencerka, albo leżysz, albo siedzisz i dupa na piętach. Zrobiłaś make-up, bo będzie break-up, i masz trójkąt na oku jak masoneria. Jesteś piękna, mówisz otwarcie, że wychodzimy i że chcesz mieć otarcie o 2 godziny.

0: nasz bad nie.
1: Tym bardziej Olga to Karczuk czy Blanka Lipińska? Bardziej blandy czy piwka? Buzia bardziej włoska czy chińska? W moim serduszku Olga Lipińska. Topka jak panna z Wołga. I chcesz mnie porwać jak czarna Wołga. I chcesz mnie kochać jak Kasia Tomka. I jesteś mokra jak kakła rosa. Ta pupka to ogień, zamyka oczy. Nie bawię się, bo nie chcę sikać w nocy. Nie możesz przestać mówić, że jestem dobrym ciachem. Po tym jak przeszłość muszę rozstawiać potykacze. Nie mam Tindera jak twój Ramów. Nie dam litera ci wśród fanów. Topka jak panna z Wołga. Jesteś dobra jak matka Polka. Ja wiem, że ty ruszasz się bardzo dobrze. Mówię matko i córko jak Charlotte Doppler. Ja wiem, że ci ciągnie i masz coś do mnie. To słabość, co nie? Sama różnica wieku jest jakąś kurdurą. Ty 2-1, ja 3-7, pachnie prokuraturą. Mam więcej wad niż usługi i towary. Nie polecam, pozdrawiam buzi na

chcesz w ogóle słuchać mnie jak lady w farmaceutki. Widzę błędy w wodę, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie, nie chcesz w ogóle słuchać. Widzę błędy w wodę, widzę błędy w wady jako błędy w wady, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

akordeonista w szat na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

małych dzieci. Na sali widzeń pytasz, jak se radzę, ciągle segreguję śmieci. Ziomuś, to samo życie, suma doświadczeń, skurwysynu, to jest właśnie nasz marketing. Boję się myśleć, co by było z wami, gdybyście też tą drogę przeszli. Gdzie byś chciał wisieć i dzisiaj w trochę

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Up, up, up, yeah. Turn up the beat, my guy.

Dużo do powiedzenia przez ten smek na spodniach.

najbardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim lekcję.

0: Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd. Rozjebmy blok, popijam, odpalam top, dopóki nie minie noc, my nie wychodzimy stąd. Rozjebmy...

bać, bać. Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy sen. Warsztatko, to na coś. Bać, bać, dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy sen. Warsztatko.

bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki zasięg

widok z balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skima z Gubilona 500, Bagdiora 11 000.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Tydzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

albo wychowani w mieście pali kota jego zimnej wódki. Polska Benie, a kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz. Ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich.

jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM. Tu for you, bierzesz dwóch albo w. Tu for you, bierzesz dwóch.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

na mecie, na gastrowe na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a więc znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Jeśli bym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi. I znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf. I dał bezdomnemu 25 koła. I wrócił taksową na zrywę jak świr. Tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa. Jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie. Nie wiem, czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczyim kumplem. Nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a więc znowu nie odbieram. Please help me. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Kocham Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę. Aby coś naprawić, trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy. Spokojnie patrzę sobie na to wszystko, no pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a więc znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pierdol o życiu mi dziś. Skończ, jak chcesz się utopić, wypływasz, a toniesz, jak próbujesz się na tej wodzie utrzymać. I chuj, błąd, ten świat jest jak piękny.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Boom, boom.

nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki. Już nie myślisz

0: Znasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Raz, dwa, raz, raz. Yeah. DJ Eprom WYP3.

0: skórze Apache.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Aż

wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a

planu, więc nie pytaj czy to na zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przyciąg.

lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęło okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie gra.

0: Braknie sosu.
1: Oni oczekują od ciebie bangerów, klubówek, przyjemnych refrenów i tak zwanych nutek. Ode mnie na szczęście oczekują wciąż tego, co lubię, więc nie jestem w dupie, tylko obnażam duszę. Niektórzy

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista, długa lista. Nie chcę dziś utonąć w moich potrzebach.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, bella, bella, hej. Na moich ustach twój błyszczy. Julie, Julie, bella, bella, hej. Smakujesz jak liczy. Julie, Julie, bella, bella, hej.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ej, kwiatku, świeży my ten cały pen. Ej, nie wiem już co to grzech. Oni mają

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Ain't no hesitation.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Byłem się zregenerować, dalej otwarta głowa, trochę

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, miasto. W długich włosach jak Samson. Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą. I nie stoję na baczność.
1: Nie, nie.
0: I nie stoję jak większość.
1: Nie, nie.
0: Idę znowu po swoje, znowu spokojnie. Trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto,
1: lecę.
0: W długich włosach jak Samson.
1: Samson.
0: Znowu czuję się.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Mówią mi, nie wiesz sam, czego chcesz.

0: stanie.
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz o zbiżu. A kiedyś siedziałem na ławce na Fashion Weeku w Paryżu. Twój działek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to

są, ale mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

Znowu wjechało na degiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubina w pizdę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Szega blota jak Siergiej, pykam pojarą na wiejskie.

coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej.

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy, delay, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę bajce, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie, ze mną ty spod ciemnej gwiazdy.

0: napędza. Gdzie jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholik. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

koszykarka pyta czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. Ta ziom, który ma papiery na

0: pierdolę.
1: Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak dwie paki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. I podjechali obok z moją muzą w samochodzie. O ja pierdolę.
0: Ja pierdolę.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

A może tak wszystko rzucić? Wyjść nie wrócić, albo na mętę rachunki, umowę, gadżety. Wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do Wi-Fi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej, miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorem mi otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd. Wierzę, że święty spokój w końcu się tam ziści. Niech zeżre mnie ciekawość, nie chcę żywić nienawiści.

żeby tak wszystko rzucić? Tata mnie uczy wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie? Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, z nudów złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych. Kleję na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wadachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą i dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. Jadą na południe, nie na zachód jak Petro Boys.

Żyć jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam pasję.

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że i nawet jak kłamie. Skumałem, że fardzę no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoli czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: me know all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

jestem typem przy barze, który sam opróżnia szklany zbyt długą opowieścią, którą dzieli się z barmanem. Nieśmiesznym żartem, który wciska jakiś w jego oczach jak się przyjrzeć.

uda. Jej nadzieją, że się uda jednak. Jej sercem, które pęka, bo musiałeś uciec. W jej oczach jak się przyjrzysz, to zobaczysz ten sam smutek. Jestem jej przebaczeniem, dłonią i uśmiechem. Kiedy wrócisz jednak cały i przeprosisz i znów będziesz. Jestem historią jej życia, twojego życia.

po to, żebyś mógł mnie wskazać palcem. Zrzuć całą winę na mnie, jak trzeba to zapłacę, spoko. Nie różnisz się ode mnie zbytnio, tak samo mi jak i tobie. Czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał, jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap i śmieszność.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla

RMF Polski Hip Hop.

fight. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie Olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnolii. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi beat.

przyspieszałam czas i wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. I później dzwonił w telefon i...

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.

panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem.

0: Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

zakochany w Porsche, bo ten hajs jest po to, by rozdolić go w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną potem upierdolą ich. Nieważne, co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk. Wyłem w księżyc, co? Północ, teraz budujemy swój Rzym.

nie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji. Kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostawił.

o tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widy. Kiedyś wracałem na Avio Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsca na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę albo szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij. Na chwilę dobra, redukcja w lokę se nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Nic nie pachnie jak gandzie w autach. Nie pamiętam trasy jak Marty McFly.
1: Jestem szefem kuchni, wrzucam top do garka. Babciu proszę, to na stole to niezwykłe ciastka, więc uważaj, bo wyjebie cię stopczana i na stówę będziesz gadać, że spotkaliśmy Batmana. Patrzę na Macieja, który wygląda jak skała, i od razu się dosiadam.

0: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakby w kółko wyżygiwał coś na płuc.
2: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
2: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdą.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

co widzisz? Wszystko co słyszysz? Obcy dla obcych, nie happy dla wszystkich? To nie kurwa klub bez kmiki. Mariusz to zawód ich wszystkich. Chodź mi daleko do dziwki. Muszą mnie nienawidzić.

lata. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy każdy rado. Jak to świry, świry, świry. Wiesz, za

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachowca na

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy Gosia Halbe lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczuk. Dali się ponieść fantazji, nobla dostanę jak kupię se marka z Westkamu do mojego składu.

dopiero wtedy pokażę wam wszystkim, jak możecie zrobić dookoła świata. Emata, czyli Mata, oficjalnie pozamiatał. Ha, ha! Ej! Brrr!

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą łoc tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program

Młody W znów zaczyna, znasz mnie. 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, Tolpine, wiraż, grupa restauracyjna, see ya.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
2: Panie BDS,
3: wiadomo, jebać, no od zawsze.
4: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
5: BDS napisał o mnie piosenkę i
6: nikt
5: bardzo chciał.
6: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
7: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
8: Co cenisz BDS-a?
9: Za charyzmę.
10: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
11: Bardzo lubię twórczość BDS.
12: BDS 2115.
13: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
14: Jestem BDS-iarą.
15: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w kośmie. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba.

0: przynajmniej kogoś tykam. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżną. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo ekscyz jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo es.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo es.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo no. Pies, bedo śmieć, bedo es. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałbym być ojcem.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad z dona. Wskazania ponad pomiar.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Let's go.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak kurwy skaczą na baran.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

dobra najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co obszedł system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek.

świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms tamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

Już wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

czerwone diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę jak tato, zawsze robię to samo.

Jeszcze robiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood.

0: dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być tym, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej. Ludzie wokoło pytają, gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem, by zeszł się w pracy i zaraz nam wydał już nowe CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne. Zobacz, jaki z tego kwit. Braknie mu kasy, to zaraz popłynie z tym nurtem. Chyba, że braknie mu sił. A może w końcu ogarnie ten burdel, bo nadal wiedzie tu.

stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany. Tego się nie wyrzeknę, moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle.

że się mylę. Fani jarają się tym przepalonym stylem. To mój przywilej, nie dotyczy mnie dylemat. Czy szacunek bez hajsu jest nagrodą pocieszenia? Nie będę zmieniał brzmienia na potrzeby rynku. W wersy uzbrojony jestem aż po zęby, synku. Wiem, co jest pięć, córki prowadzę za rękę. Zanim to zrobi jak

Może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: czasem. Jesteś moim czasem. Gdy czuję porę, by ostatni oddech światu dać, myślę o tobie, przysięgam, że to dużo daje.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

trasie masz wyobraźnię, a dalej nic nie wiesz o tym, co mam w scena. Mnie nienawidzi ulica, szanuję za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygrana.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czepiłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, szafka otwarta, nie ma kasjera.

czy se sam pokryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

łamiechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę

0: tym dżegębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymięka, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skima z Gwilą na 500. Bagdiora 11 000.

0: Co tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kotte. Chciałbyś, by Bazylia ci nie umierała, zanim chociaż jeden mienolot.

0: jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: RMF Polski Hip Hop.

patrzyłaś się tak, jakby ktoś tam rzucił zaklęcie. To nie lepszy świat, to nie lepszy świat, chociaż chyba jest mi w nim lepiej. Zmieniłem beztroskę na hajs, beztroskę na hajs. Mówisz, że to szczęście. Przeglądam Instagram jak półki w sklepie i czuję się, jakbym mógł wszystko mieć. I wcale to nie jest uczucie tak świetne, jak ty pewnie myślisz, że jest, to nie. Dostałem w prezencie od ziomka za młodu te podarte korki Mizuno i tyle radochy mi nie dał ten kontrakt z Nike, Adidasem, Reebokiem czy Puma.

Yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe cipy mają czas. Cały czas. Cały czas.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

każdy zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo. Jeśli nie wiesz, kto powraca, to

Wspieram się na przechodniach, to ciągły balans. Biforek, majki, rozchodniak, to ciągły balans. Ej, tak mnie naznaczył zodiak. Bo jestem grime MC, rap MC. Zjadam tych łak MC's. Nie widać tego po pensji.

Yo, nie słyszę siebie na... Słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo, yo. Zaraz przyjdzie Obi, o to chodzi. Rozkminiamy, co będziemy dalej robić.

ruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mi nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno testy.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy

do Burger Kinga. W połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika. Na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

zero naszych na topkanach. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kim mam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: parkecie na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć, a dziś nie czujecie już nic.
1: Wszystko bo zmienia tu czas, nagle szumi tylko wiatr, buchnął was jak domek z kart. Proszę powiedz, że to żart, proszę powiedz, że to żart.
0: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć,
1: kiedyś nie mogliście bez siebie żyć,
0: a dziś nie czujecie.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Jakbym miał na to papiery, ja ciągle jestem głodny jak na początku kariery. Jak dużo może zmienić jedno słowo, gdy to nie my. Gdybym nie poznał cię teraz, mógłbym się nigdy nie zmienić. Zadrapane oczy masz od płaczu, ja od blasku. Masz rację, że bawiłem się i nie cofnę już czasu. Zmienia się tylko nastrój na ten dobry i chujowy, ale zawsze będę trzymał cię przy sobie jak demony.

0: nosić. Będę robić cię szczęśliwszą. Taką wie jak twoje włosy.
1: Ja kupiłem jej stanik, ona chce mi kupić Porsche. Czasami to zabawne, jak zmieniają się proporcje. Piękne widoki mamy ogólne.

bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Tak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, pać sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Uniwersalne prawdy o życiu, dzieciaku. Wiesz, co to follow up?

0: ktoś, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to chciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu, ona się patrzy non stop. Ej, co to

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: weź zdejmij te kominiary, idziemy do mojej mamy.
1: A ja zawsze, bo robimy tyle money, money, że wyglądamy jak banany.

Ludzie mnie kochają, nienawidzą. Ja zamawiam pizzę, budzik mam na 6:00. Kierunek jerozolimskie. Pogadamy sobie 3 godziny i wrócę na chatę. W weekend zgarnę kilka koła. Zagranie dla nastolatek. Ludzie mówią, ale życie, kiedy patrzę, jak mam teraz, kurwa. Nie macie pojęcia, jak mało mi potrzeba. Jak bardzo boli mnie, że kiedy wracasz, nikt nie pyta. Pytają mnie o fity i o to, kiedy płyta. Boli mnie, że nie umiem przekazać w słowach tego uczucia, wszystko gita. Jednak coś się chowa we mnie i chcę krzyczeć, że to jebana samotność. Nie chodzi o przyjaciół, chodzi mi o kogoś, kto będzie drugą literą mojego ja. Kto sprawi, że nigdy nie będę czuł się sam. Kto sprawi, że wywalczę siebie dla kogoś, bo chcę tego, kurwa, i potrafię, daję słowo. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno, jebać.

jebać to. Poznaję nowych ludzi, nie poznaję nowych osób. Mam ze sobą problem, nie obwiniam za to losu. Piszą te ślicznotki, co kiedyś tak chciałem, hehe. Ale na co mi wpierdalać się w tanie seriale, krechę. Sypie ziomek obok, pyta czy chce, ja że nie wiem. Chcieć to ja najbardziej chciałbym zadzwonić do ciebie. Ale nie ma fali, chuj, ciebie też nie ma jeszcze. Ale przychodzisz do głowy, zawsze robisz mi to przed snem. Leci jakieś gówno, nie wiem co to, MJ Coli, techno. Potem oddział zamknięty, potem solar z nową brewką. Przychodzi DM, czy ją puknę i mi przykro jakoś. Nie chcę tego świata, nie piszę się na to. Może jestem głupim naiwniakiem, ale czuję przede wszystkim sobie. Przeżywam większość i nie czuję się zbyt bliski tym osobom, które kocham. Bo chyba nikt mnie nie kuma, otwarte morze, jeden człowiek i szalupa. Ogólnie to jest wszystko ok, wszystko ok. Chciałbym być szybszy o ten krok, jeden krok. Coś mi ucieka, nie wiem co, nie wiem co. Tak naprawdę to wiem, ale trudno jebać.

prześladujesz mnie na co dzień. Chociaż wiem, że nie powiem ci, jak dużo w mojej głowie prowadzi mnie do wspólnych.

0: Emilio.
1: Na mordzie stank face. Pachnie jak sukces. Tyle typa chciał latać w moich butach i może koszulce. Sweary, twenty, twenty, se robimy sztukę hurtem. Ongary, młodzież i wąsacz. Kręci nas bomba, puchną nam konta. Dobra, mimo że nie, ale spuchnie mi przez 20.

Biłem się z nią na dziewiątą, lecz niewiele ci mogę dać. Dwudziestolatki na mollo, a nie liczę godzin i lat. Rozejrzyj się, córko rybaka, bo tu już nie ma dzikich plaż. Dzisiaj są dziki na plażach, porywam cię, niech żyje bal. Tańcz, pokaż, kto ma witaminy. Zabrałbym cię do Maksima w Gdyni, ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runą już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty całuj mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony, jolka, jolka.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

on us around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

some tasks around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

RMF Polski Hip Hop.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Jako życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że ja wyle kłamie. Kumałem, że fardze no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

taki syf. Ciężki syf się tu nawarstwiał. Taki syf zapisałem tu na kartkach. Kiedy czas mam, by nad losem sobie załkać. Palę solo, a w tle cicho leci załóg.

0: za każdym razem.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

płonie i dziwne mam myśli. Będzie czekała, czy idę na whisky. Byłem szczęśliwszy wśród tych debili, co bili mi brawa za bycie kretynem, niż spojrzeć jej w oczy w lustro i stwierdzić, że parę lat życzę nieźle. Chciałbym powiedzieć jej jedno: jak wyjdę przez bramę, nie będę tu wracał zbyt często, żeby nie mogła mi stękać wyrzutów pod nosem. Jak masz pretensję, nie będę kłamał, że uczę się z błędów. Będę

0: Przebyła spowiedź, ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany logik.
1: Co jest?
0: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem czy będzie tak zawsze, demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj, zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę, życie dało tylko rękę. Ja ciągle chciałem więcej, kurwa.

0: się co najlepsze, ale to nie wróci już. Ale to nie wróci już.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
5: Ej, wiem, słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś...

kumpla, ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak jebany stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna pist, ja chcę myśleć.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy, co?

podwal jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

dobrze. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochałem

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado. Jak to świry, świry, świry.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wystereotypować.

0: błyskawicach. Słońce. Jak błyskawicach. Słońce. Na ustawkę z ziomalami. Serwuję na tsunami.
1: Odpalam sługa od pioruna. Pioruna. Pioruna. Pioruna.
0: Kurwa.
1: Pioruna.
0: Pić albo nie pić. Shakespeare. Pić nie pić. Shakespeare.
1: Jak jesteś w porządku, nie pękaj. W największej burzy nie zmokniesz. Mamy otwarty szyberda. Łodzie oparte na oknie. Odpalam sługa od pioruna. Wódkę piję pod deszczówkę. Nie mamy skopków. Odkręcam migacz. Od teraz

Nie wiem sam, czy po to przyszedłem, czy chcę właśnie ciebie, czy to obojętne. To mocny jad, ja wampirem jestem, jeszcze o tym nie wiesz, co

0: Także tak od góry może. Skima z Gwilona 500, Bagdiora 11 tysięcy, kurtka Moncler Palmenges.
1: Ale mówisz, że rodzina chce, mam nadzieję.
0: Tak.

0: Wobec...
1: Ty tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

usta. Pokaż mi, gdzie masz tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by być

kurcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy kurcą mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przy...

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy

0: Jak Tamagotchi tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi tylko
1: pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Zostawiłeś braci z

zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil w tym kraju, pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że

zapięty w gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabem, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma

0: Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

Od rana na fonie wiszę z prawnikiem. Czarna BMA opuszcza kaplicę. Ostatni raz mojego tatę widzę. Dla wszystkich to trudny czas. Nie masz pojęcia, co czuję, jak milczę. Nie masz pojęcia, co widzę, jak krzyczę. Tankuję wachę, mam obce tablice. Kluczyk, jedynka i gaz. Stara szkoła, 5-0 diesel. Jadę po trawę na obcą dzielnicę. Lecimy bokiem przez całą ulicę. Nic nie mówimy w siedzibce. Mamy życie tak inne i dziwne.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi za kimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi,

0: do grosika.
1: Low entrance. Blua. Nabicie. Nabicie. Ja. Yeah.

0: dyrektorom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie waha się ani sekundki.
0: Następne co pamięta to bandaży na japie i pielęgniarka.
2: Jak się pani czuje?
0: Pieką ją cycki, policzki, usta, jęcząc drapie, jęcząc, znaczy mówi: nie mam.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno te.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

twarde. Sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez stasza, ty skasuj Instagram. Ja plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

RMF Polski Hip Hop.

ludzi tak innych, że nigdy ich z głowy nie wyjmę. Poznałem chłopaka, co miał się za Boga. Dlatego weź schowaj ten towar. Widziałem ducha obok łóżka, który stał i patrzył się na nią. Chciałbym, żeby ten wers nie był prawdziwy, jak to, co ponoć tam stało. Brudny korytarz i brudne podłogi. Jak mam posprzątać, to będąc dzieciakiem. Żyłem tym złem, dziś jadę z tą kurwą. Złem jak cień i ziemia. Gówno. Trudno się mówi, tak mówił mi wtedy kolega, co nie miał problemów w ogóle. Się pytał, czy cisza to jedyne, co mówię.

Tyrani tam przed nim, on widelcem ostrzył se zęby na bestie. Ostrzył se zęby na bestie. Człowiek, co wychował mnie na człowieka. Co miałem myśleć, tam jako dzieci. Nagrałem cyklofrenię, dla kogo kurwa? Dla dzieci z gimnazjum? Czy dla tych zjebów, co piszą, że tosty se jedzą, bo ogień był w traku?

Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestii King's College i przy

RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

dostałem zero od przemysłu, który się na sztuce zna. I tak się tłukę sam, rzeźbię pomnik własnym butem, jestem samoukiem. Samorodkiem rapu, noworodkiem krachu, po tysiąckrotnie machu.

0: Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Po! Ej, a, pisz nawet jak nie, a.

przedmiotu. RMF Polski Hip Hop.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: pies bez pański za mięsem.
1: Tęsknię.
0: Biegnę jak dekadę wcześniej.
1: Tęsknię.
0: Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: You consider yourself a disciplined guy? Do you get up every day and work?
2: Oh, well, I try to get up every day.
3: Nowe błyszczą diamenty, ozdabiam nimi zęby. A ty pij za te błędy, rano kac i zakręty. Mam ten luz, mam ten luz. Słucham Hendrixa i w to wbijam chuj.

szaleństwo w oczach, ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prosto. Kupuję nowe pity niemal non stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Faty bedem burzy, sponsorów i duchów, które się

Są, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

tak, tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w OBUKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w OBUKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w OBUKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w OBUKG.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach twój wyższy.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Yo, suwenu, tak jest. Sogum na picie, wow. Chubak nad, ale tu poligana ko, a jak...

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: That might be toxic. Don't touch it.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: RMF Polski Hip Hop. I can't
1: wait when you take me to sleep, baby. Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć. A ta shorty inspiruje, wiesz co chodzi.

Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDR wraca i pozdrawia. Warszawa była dla mnie łaskawa. Teraz TDR.

zaraz. Mam totalnie bekę tu z tych zakutych ubów, co finalnie sprzedały się za kilka stów. Ich pustych suk, ich tłustych dupsk, od stóp do góry.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

żyć, muszę łamać ich zasady, bo inaczej będzie tylko na obu. Zawsze byłem niewidzialny, żeby przeżyć, muszę łamać ich zasady.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

from times around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Kaskad piekarka pyta czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto, teraz

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery, na to

0: pierdolę.
1: Ja pierdolę.
0: Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak wiepaki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień, w aucie nocy 90 BPM.

ci prezent taki, że chcę obiń w kokardę. Pieb pod choinkę, oznacz to dla mnie. To gówno wciąga, tamto gówno jak Pampers. Spaceruję wokół tej sceny jak farmer, a dźwigam więcej niż handle. Diamencik błyszczy się jasno, rapuję spektakularnie.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

niby za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później ja, gruby typ z kucykiem, puszczam bity z koła.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest do

0: płaczę, cecesk, ja like brief? Nie chcę, ona nie błaga, więcej odjeżdża sama. Wreszcie drugie butlo, krawężnik, księżyc i noc, gęsta jak krew.
1: RMF Polski Hip Hop.

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem podpowiadał diabeł, skąd miałem wiedzieć, że i nawet nie kłamie. Skumałem, że fardzę no mnie idzie w parze, dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz, a jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dziś.

0: Losers. Mordo, to już klasyk.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
3: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: W urzędach były koniaki.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: Kobietom rozdają kwiaty.

jestem panie władzo. O, panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń

0: Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

0: plecy mam jak papuasi. Joga, joga, rozciągam się jak stepy Azji. Joda, joda, do it or there is no try. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs.
1: Bez kompleksu, siu. Chcę proste wiejskie życie jak miał Reksiu.
0: Mała buda, ale własna i bez stresu.
1: No stress, no stress.
0: Ćwiczę formę.

0: Oh. Ile jest tych Reksiów?
1: What?
0: Reksiu poliglota? Reksiu marzyciel? Reksiu wychowawca? Reksiu obrońca? Reksiu dobroczyńca? Reksiu domator? Reksiu strażak? Reksiu sportowiec? Reksiu wędrowiec? Reksiu aktor? Ten jaki Reksiu poliglota?
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Ze one to lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6

Terabajty, 4 terabajty do zestaw, 6, 4 ram, dziś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał o moich bliskich, ja będę pamiętał. Everyday nie od święta, więź, nie krew, a braterska więź. 4 terabajty do zestaw, teraz zapełniam terabajty. Nie mam czasu gadać o każdym, nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to manę i czakry, ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit, chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitych jak dwuczyki. Poczekaj, poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k, niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nim.

4 terabajty do zestaw, 6-4 RAM, dziś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki, nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.